Na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na flecha, na fl